Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

Jeśli w gniewie swoim zaczynają baczyć, i tutaj potrzebna jest błahodać, też błahodać, która pozwala nam baczyć, że ten gniew pokazał nam prawdę o tym, że my ludzie, którzy mogą być nieprzyjemni, mogą występować przeciw zakonu, przede wszystkim ludzi bliźnich. Przeciw zakonu, jaki nam dał Jezus Chrystus, lubicie waszych nieprzyjaciół. Lubicie waszych nieprzyjaciół. Diabeł wykorzystuje swój gniew do tego, żeby nas zmusić do jakichś spontannych reakcji, ale z drugiej strony Bóg wykorzystuje tę sytuację do tego, żeby pokazywać tobie, kto ty taki. Jakby chciał wskazać, no popatrz, kto ty taki, do czego ty zdolny, co możesz zrobić, jak możesz zranić drugą osobę. Niezależnie od tego, czy ona jest dla ciebie drużebna, czy nie. I tutaj w ten moment gniew dopomaga nam baczyć siebie samych i gniew nam dopomaga w ciemu nie sumniewać się. Ale jest ten gniew najbliższy oprawdany, jakim jest gniew borotby z naszym nieprzyjacielem. Czemu my powinni gniewać się w tej borotbie z naszym nieprzyjacielem, z Satanoją? Тому що цей гнів дає нам силу і мужність до того, щоб дійсно відрікатися від всього цього, що нам Сатан пропонує. А він не пропонує нам жахливих речей. Він пропонує нам приємні речі. Він пропонує нам, наприклад, комфортне життя, удобне життя. Він пропонує нам життя, в котрим вважають всі нас. Він пропонує нам життя, в котрим ти можеш spokojnie sobie realizować jakieś swoje plany radosnego i spokojnego życia. Dla światowego spokoju my gotowi czasami poświęcić bardzo, bardzo, bardzo rzeczy. I wydekaty się od tego nie jest tak prosto, no bo to jest takie przyjemne, być zabezpieczonym na przykład. Nie ma ty strachu przed niczym. Osobliwo teraz, kiedy my przeżywamy tę wojnę na Ukrainie, ta wina jest taka, no, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwa. Ale tak powiedzieć, w prawdzie ona jest żachliwa. Ona jest żachliwa, ona lisza ludzi możliwości jakiegoś spokojnego rozwitku. I tutaj diabeł na tym to wykorzystuje. Wykorzystuje na przykład tę sytuację, ten strach, jaki my mamy przed tym, do czego może doprowadzić wojna, wykorzystuje do tego, żeby nas wypełnić poganymi emocjami i te pogane emocje uprawiają nami. Te pogane emocje zmuszują nas do tego, żeby my byli ludźmi, którzy przepełnieni jakąś złością. Gdy imy jakąś złość na naszych wrogów, w tym momencie złość wcale nie jest taka bajduża przed naszymi bliskimi. My nie zrównoważeni. My odnosząc nawet z tymi ludźmi, których my lubimy, zaczynają być nieprzyjemnymi. Zaczynają się taka powierzchowna paranoja. Paranoja, pewien strach przed jakimiś tam naszymi wrogami. Jest jakiś duże czutliwy i na swoim punkcie w tym gniewie zaczynasz baczyć paranoiczne zwidy. Jakiś wrogów, który próbują Ciebie zniszczyć, otoczyć, próbują Ciebie ograniczyć. Paranoja jest czymś strasznym. I ona opiera się takoż na gniewie. Gniew, który każe tobie za wszelką cenę zachiszczać się. Straszna rzecz, straszna. Ale je, niestety, na żal. Wtedy trzeba dziesno cały nasz gniew skierować na tego odnoho, który jest autorem tej całej sytuacji, który zbudzuje w nas strach, zbudzuje w nas irytację, niezadowolenia, bunt. Bunt też jest silno związany z gniewem. To ten, który gniewaje się, buntuje się. Buntuje się i bunt to jest wielki emocyjny stan duszy.